tak dum tak dum ke tak tak dha dha ke tak ke dha ke tak dum tak tak dum tak dha tak ke tak dum tak dha ke tak dha tak ke tak dum tak dha ke tak dha tak ke tak dum tak dha tak dum tak dum ke tak tak dha dha ke tak ke dha ke tak dum tak tak dum tak dha tak ke tak dum tak dha ke tak dha tak ke tak dum tak dha ke tak dha tak ke tak dum tak dha tak dum tak dum ke tak tak dha dha ke tak dha ke tak dum tak tak dum tak dha tak ketak dum kertak, dah kertak, dah tak, ketak dum kertak, dah kertak, dah tak, ketak dum kertak.